dali. Ucież mnie dali, niech się sprawdzi dla mnie długie noci. Ten mój sen w mojej głowie czuje szum tej muzyki tłum, gdy orkiestra gra

Ten mój głowie czuje szum tej muzyki tłum, gdy orkiestra gra tę naszą melodię, więc przybić się do mnie,